0: Kiedy chcemy tam obejrzeć, bardzo go ma to sobie to tylko. No, nie dole. A feta gołata, Saudi, bakum na sinema, uza, bakim lepisem.
1: Ovintis, nem aki informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.